Ken min wange adian wangi orenge wangi orenge min wange kata kemana ni pinye ni awaro.